kasamla waga pina kaone kamfaka pina kuzwerera ma kru ya va okocha vole kwango kapina katasa na cholo.

0: Cheka pinaka okocha crew. Vole kwangu.
1: Yes.
0: Kaofera za motwa leo zwa kwangu Mwanyi FM kainikai.

Yalasichava, eta wazama kete kize. Si patala sa kom kunda sa enkehes, ma pa nisi ntolo sa Mr. Price, maka tamrilo. Tile msasichava, sa azambezi, kuri nga kachaziba, Dr. Campbell, maka la rikala fuenta tubo za kupazulwa. Oka potala si patala sauna, kuza kala wani mbuwana, kuisa kala five mbuwana, siri mosem. Rika fuzila tela, litafiwa, litatubo za bakuli, kune tifa za mfuta wabutuku, weliku za batu kwalu ya kupazulwa. Tatubo ya kupazula mwamizo. Yonezibala catheterectomy, tatubo kupazula gallbladder, tatubo ya colon cancer ni colon anerectal, tatubo kupazula malama tuna, pavalo la litombo, varicose vein ni DVT, deep venous thrombosis, appendicitis, kansa ya lizwele ya litombo kwa mazwele, colonoscope ili tatubo za malama tuna, kufipelwa mba, gallstones machuafu maneha mwasinya, gastritis nyoko, gastroenterology surgery, gastroscopy hernia repairs, skin lesions lukwekwe, skin tumors nsondondo, abdominal surgery kupazula mwamba. Kutatuba kansa ya mazwele.